Pijano to od bluesu pijaneno i na te ženo tiho stene. Studeno je, kod mene si da.